0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo

Mamy dzisiaj poniedziałek, 15 dzień czerwca i 166 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Jolanta i Wit, ale także Oliwia, Witold, Bernard, Angelina, Adelaida, Izolda, Abraham, Leonida, Witosław, Lotar, Wisława, Albertyna, Witolda, Lilba, Wisław, Germana, Placyda i Edburga. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. A dzisiaj Dzień Wiatru obchodzimy, w związku z tym możemy się pooglądać, z której strony wieje. Dodatkowo ogólnopolski dzień dogoterapii, no psy też dużo wiatru potrafią zrobić. No i dodatkowo Światowy Dzień Praw Osób Starszych. No pamiętajcie, chyba jakieś prawa też zaczynam mieć. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to mam dla Was, czy muzyczne raczej, to mam dla Was dwie propozycje. Bynajmniej nie będzie to ostatnia propozycja muzyczna, ale o tym za chwilę. Po pierwsze, jutro w klubie Studio o godzinie 18 Fat Freddy's Drop koncertować będzie. W związku z tym chyba wypada po prostu zaprosić do klubu Studia, bo będzie się działo oczywiście ciekawie. A dużo mocniej i głośniej będzie się działo, ale to od godziny 12 już na terenie Tauron Areny, a tam Last Generation Festival, jednym słowem stracone pokolenie, będzie się bawiła. A co będzie? No cóż, na pewno muzyczna papka The Offspring, Papa Roach i paru innych. To wszystko oczywiście w Tauron Arenie. A jeżeli kogoś zaintrygowało moje poprzednie wejście mówiące o propozycji muzycznej, to powiem w ten sposób, że do kina też Was śpiewająco zapraszam, bo wyobraźcie sobie, że w Multikinie dzisiaj o godzinie 17.50, jutro zresztą też, będzie prezentowana oscarowa animacja K-popowe Łowczynie Demonów, ale będzie to wydarzenie no, muzyczne w pełnym tego słowa znaczeniu, bo nie dość, że jest to bardzo, bardzo muzyczny film, z którego no, w końcu właśnie Oscary za muzykę poszły, to będzie to seans karaoke, czyli będziecie mogli sobie pośpiewać razem z innymi właśnie do przebojów, które w tym filmie się pojawiły. A skoro tak, no to podpowiem K-popowe Łowczynie Demonów, opcja karaoke oczywiście, do obejrzenia dzisiaj i jutro o godzinie 17.30 w Multikinie. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to mam apel i informacje dla wszystkich studentek i studentów Politechniki Krakowskiej, bo nie wiem, czy macie świadomość, ale trwa, w zasadzie jest w tej chwili prowadzona anonimowa i dobrowolna ankieta dotycząca dobrostanu psychicznego studentów Politechniki Krakowskiej. Aby wejść na ankietę, no wystarczy wejść na stronę główną naszej uczelni, wejść na informację o ankiecie i tam jest link, który służy do pobrania i wejścia na ankietę bezpośrednio. A jeżeli chodzi o szczegóły, no to dodam jeszcze, że jest to w zasadzie sama końcówka możliwości wypełnienia, no bo mamy już połowę czerwca. Ankietę można wypełniać tylko do końca czerwca. Jest to badanie naukowe, którego wyniki zostaną podane, a w zasadzie poddane analizie statystycznej i posłużą do przygotowania oferty warsztatów oraz działań wspierających zdrowie psychiczne studentek i studentów Politechniki Krakowskiej. Pamiętajcie, wypełnijcie ankietę o dobrostanie psychicznym. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co tym idzie, dodam, że można słuchać 7 dni w tygodniu, calusieńką dobę, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Tam klikamy przycisk włącz radio i będzie nas słychać. A skoro tak, no to zachęcam do wytrwałości i wysłuchania do końca, bo dużo dobrych informacji, jeszcze lepszej muzyki, a poza tym zawsze dobra atmosfera. To Radio Nowinki Politechniki Krakowskiej. Dodam jeszcze, że jutro poranek tuż po godzinie 9 startuje, wieczorem we wtorek będzie Worek Buszu, w którym znowu wejdziemy na niezbadane obszary muzyczne. A dzisiaj tuż po 20 GPS, na który oczywiście już w tej chwili Was serdecznie zapraszam.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym poranku i to stricte informacyjnym w Radiu Nowinki zresztą. Witam Was, Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj, jak co tydzień, będziecie mogli usłyszeć o wydarzeniach, które już miały miejsce, czyli podsumowanie minionego tygodnia, jak również troszeczkę informacji dotyczących wydarzeń, które będą w najbliższym czasie nas dotyczyły i pojawią się na pewno w dużej ilości.

Na początek chyba nie można zapomnieć o tym, że AZS Politechniki Krakowskiej, czyli klub uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Krakowskiej, obchodził 75-lecie. A skoro tak, no to moi drodzy, cóż mogę powiedzieć? Życzę oczywiście jak najwięcej sukcesów, no bo pamiętajcie o tym, że to nie tylko akurat reprezentacja uczelni, ale również Krakowa, bo nasi zawodnicy występują również w środowisku akademickim jako całości, jak i również reprezentacji narodowej. Jednym słowem, moi drodzy, w ramach okolicznościowego spotkania było również dużo wspomnień, było dużo rozrzewniających spotkań i dawno niewidzianych ludzi, a poza tym również wręczenie odznak, które mają oczywiście ten symboliczne znaczenie. Dodam jeszcze, że w ramach tego spotkania był również przygotowany materiał informacyjny wideo, który możecie odszukać na YouTubie i ewentualnie popatrzeć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o mijający czas.

75-leci AZS-u to na pewno ważne wydarzenie w naszej uczelni, natomiast nie można zapomnieć również o tych może mniej ważkich, aczkolwiek bardzo istotnych, bo już po raz 12 zostały wręczone stypendia z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Krakowskiej. W tym roku, w letniej edycji 2026, przyznano łącznie 18 nagród dla 14 studentek i studentów oraz 4 doktorantkom Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. A do tej pory, trzeba podkreślić, na przestrzeni tych kilku lat, zostały wręczone stypendia o łącznej wartości ponad 1,5 miliona złotych.

Skoro było już oczywiście o naszej uczelni, to nie można nie wspomnieć o tym, co w sumie dla funkcjonowania całego szkolnictwa istotne jest, bo wiceministra nauki Karolina Zioło-Pużuk poinformowała w miniony wtorek już o tym, że w Rzeszowie o rozpoczęciu prac nad nowym systemem oceny uczelni. Dodała, że ministerstwo pracuje też nad ustawowym zwiększeniem nakładów na naukę do 2,2% PKB w ciągu 5 lat, co w jakim stopniu jest odpowiedzią oczywiście na protest środowiska akademickiego, którym było oczywiście w ostatnim czasie dosyć głośno. A skoro już mowa o naszej uczelni, no to zacznijmy od tego, że w sali senackiej w środę rozpoczęła się trzydniowe sympozjum, w którym rozmawiano o sejsmiczności naturalnej i tej wywołanej przez człowieka, jak również o drganiach komunikacyjnych. Jednym słowem jest to tematyka, która dotyczy wielu, wielu z nas, a poza tym dotyka nas przede wszystkim niemal codziennie w każdym aspekcie naszego życia. A skoro tak, no to pamiętajcie o tym również, że to sympozjum odpowiedziało na wiele, wiele intrygujących problemów. Natomiast nie możemy oczywiście zapomnieć również o tym, że odbył się WorldCam Europe 2026, w którym występowali, brali udział przedstawiciele Wydziału Informatyki i Matematyki, a jest to oczywiście, jeżeli chodzi o WordPress, WorldCamp Europe 2026, jedna z największych europejskich konferencji społeczności WordPressa. A dodam, że przecież na WordPressie bazuje dużo stron czy sklepów internetowych. Jednym słowem, wydarzenie na pewno ważne i godne podkreślenia.

innym wydarzeniem, które na pewno dotyka zarówno środowiska architektów w całym Polsce, ale również studentów Politechniki Krakowskiej, to na pewno finał konkursu SARP Dyplom Roku 2026. A mówię o tym nie bez kozery, bo jak się okazuje, tym roku było i działo się sporo. Było 25 prac z całej Polski, które trafiły do finałowego zestawienia, ale w tej grupie 25 prac było 6 dyplomów z Politechniki Krakowskiej. Dodam jeszcze, że nominowanymi w tym zakresie są Aleksandra Barańska, Kinga Dulemba, Magdalena Konik, Szymon Misiak, Jakub Misianikiewicz i Julia Mytnik. Jednym słowem gratuluję Wam, moi drodzy, naprawdę dobrych dyplomów, no i przede wszystkim docenienia tego, że udało Wam się dotrzeć do finału ogólnopolskiego. A skoro już mowa o tych ogólnopolskich wydarzeniach, to myślę, że takim wydarzeniem jest również współpraca Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, które połączyły swoje siły w ramach konkursu na projekt półotwartego amfiteatru organizowanego przez Acoustical Society of America. A trzeba powiedzieć, że w tym konkursie właśnie ten mieszany zespół politechniczno-agiechowski został zwycięzcą. Oczywiście gratuluję. Amfiteatr LIV, tak na marginesie, też o tym warto wspomnieć.

Jeżeli chodzi o wydarzenia mijającego tygodnia, w zasadzie minionego już tygodnia oczywiście, to podkreślam, że w środę był Dzień Elektryka i Dzień Informatyka na Politechnice Krakowskiej, organizowany równocześnie, a przy okazji oczywiście w siedzibie Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Oczywiście była to również okazja dla uczniów, którzy dopiero rozważają studia techniczne, aby zobaczyć, jak wygląda ten wydział kuźnia kadr elektrycznych i komputerowych. No, powiem bez ogródek, na skalę Polski oczywiście. Natomiast równolegle, ale nieco później, bo w czwartek odbyła się w zasadzie sesja, warsztaty, w ramach których można było zapoznać się ze standardami analizy widma częstotliwości radiowej poprzez technologię SDR, co oznacza, że można tego dokonywać no, nie poprzez duże laboratorium, ale bardzo prostymi środkami, czyli po prostu skaner radiowy podłączony do komputera. A to wszystko oczywiście odbyło się pod patronatem emitera, czyli firmy, która odpowiada za transmisję sygnałów radiowych i telewizyjnych na terenie Polski, co też godne jest oczywiście polecenia i pochwalenia. Natomiast nie można również zapomnieć o tym, że odbył się 15. turniej aerobiku rekreacyjnego, a odbyło się to w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej. Zresztą no, było tam sporo entuzjastów aktywności fizycznej, a do turnieju przystąpiło 9 zespołów. Zresztą, co tu dużo mówić, było to oczywiście, jak zwykle w takich przypadkach, oczywiście wydarzenie bardzo, bardzo dynamiczne i ruchome oczywiście.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Rzekł wartką, dobrze pamiętam jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chulwie na co, myśląc, że jest czekać.

Jeżeli chodzi o kolejne sprawy, które są przed nami oczywiście, to przypominam o tym, że Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych ogłosiła nabór w konkursie ERC. Konkurs przeznaczony jest dla doświadczonych badaczy posiadających znaczący dorobek naukowy oraz doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, a projekty mogą być realizowane we wszystkich obszarach badań naukowych. W związku z tym bardziej warto się do tego przymierzyć, bo finansowanie obejmuje grant do 2,5 miliona euro na realizację projektu przez okres do 5 lat. Jednym słowem, ważna sprawa. Dodam jeszcze jedną kwestię. Termin składania wniosków mija 27 sierpnia 2026 roku. W związku z tym, przy takim projektach i takich wnioskach, wbrew pozorom, nie jest to wcale okres długi. Wręcz przeciwnie, trzeba się naprawdę sprężyć.

No tak, pozyskanie środków to poważna kwestia, ale ja chciałbym oczywiście jeszcze troszeczkę relaksu Wam życzyć. A skoro tak, to podpowiem, że przekazuję w tej chwili zaproszenie do udziału w drugiej edycji turnieju tenisa stołowego o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. A turniej odbędzie się 24 czerwca w godzinach od 9 do 13 w hali sportowej Czyżyny przy alei Jana Pawła II. Dodam jeszcze, że rozgrzewka i weryfikacja w biurze zawodów od godziny 8.30 to ważna data. Aha, no i zgłoszenia przyjmowane będą do 22 czerwca. O tym też chyba należałoby pamiętać. Natomiast właśnie, jeżeli mowa o przyszłych terminach, ja przypominam, że do 30 czerwca naukowcy, doktoranci oraz startupy biotechnologiczne mogą ubiegać się o wsparcie o wartości do 50 tysięcy złotych na pilotażowe badania biomedyczne i biotechnologiczne w ramach programu Pol Open Screen 2.0. Do 2028 roku przyznanych zostanie w sumie 10 bonów badawczych i to o tym oczywiście pamiętać trzeba. A skoro tak, no to jeszcze dwie niezwykle ważne sprawy organizacyjne, ale o tym za chwilę.

Tak, sprawy organizacyjne, ale dotyczące w zasadzie wszystkich, bo ja przypominam, że są już rozdysponowywane nowe identyfikatory do parkowania na terenie Politechniki Krakowskiej. Dodam, że obecne identyfikatory uprawniające do wjazdu i parkowania na terenie parkingów uczelni z dniem 30 czerwca 2026 roku stracą ważność. Nowe identyfikatory na okres 2,5 roku, czyli 2026-2028, uprawniające do wjazdu i parkowania są już do nabycia w dziale gospodarczym budynek Galeria Gil, parter pokój 014. Opłaty można dokonywać poprzez wpłatę na konto uczelni lub bezpośrednio gotówką w dziale gospodarczym. Natomiast uwaga, istotna sprawa. Wniosek o wydanie identyfikatora należy składać w systemie EOD. Jednym słowem, zapraszam na stronę główną uczelni. No i jeszcze jedna sprawa, która może tutaj być istotna. Ja przypominam, że z dniem 1 lipca pojawiają się nowe obowiązki w zakresie umów. W związku z tym Biuro Doskonalenia Kadr oraz Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni, sekcja optymalizacji procesów, zapraszają pracowników PK na szkolenie poświęcone nowym obowiązkom wynikającym z funkcjonowania centralnego rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych. Jednym słowem, bardzo ważna sprawa. Aha, przypominam, że rozporządzenia, w zasadzie te zasady, będą obowiązywać od 1 lipca. No i to oznacza również, że dotyczy on również obiegu wprowadzonego do EOD-u dokumentów. A co za tym idzie, nowe obowiązki, nowe wyzwania. Myślę, że jest to ostatni moment, aby zaczerpnąć informacji i przygotować się do tego obiegu dokumentów. A dzisiaj dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia. Zapraszam do słuchania nowinek, a żegna się z Wami Tomasz Kapuśniak.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, w każdy poniedziałek o 20:00 na antenie radia.

0: O, jesteśmy z powrotem.
1: Przepraszamy, że mieliśmy randomowy event odcięcia czegoś. Nie wiemy.
0: Coś nas odcięło, tak jest. Coś się zepsuło i nie było nas słychać. Wracając, mówiliśmy o tym, że na plaży Punta Molentis w Villa Simus.
1: Poczekaj, jeszcze
0: Sardynii.
1: Nie wszyscy wrócą do radioodbiorników?
0: Tak, już możecie przestać nam pisać, że coś nie działa i się
1: już
0: zastanawiacie,
1: działa.
0: Czy to po waszej stronie, czy po naszej.
1: To po naszej. Mea culpa.
0: Tak jest. Na plaży Punta Molentis w miejscowości Villa Simus na Sardynii we Włoszech wprowadzono całkowity zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat.
1: No właśnie, bo ja ciekawostkę miałem, że dla tych, którzy nie mówią po hiszpańsku, jest różnica pomiędzy słowem parasol i paraguas. No
0: tak
1: bo
0: jest.
1: Parasol, jak sol, to jest przed słońcem i paraguas, jak aguas, przed wodą. Są dwa różne parasole.
0: Haha. I see what you did there. Ale nie jesteśmy w Hiszpanii, jesteśmy we Włoszech. Władze Villa Simus twierdzą, że to wszystko dla bezpieczeństwa, bo generalnie w zeszłorocznym sezonie był pewien pożar właśnie na tej plaży wywołany przez podpalaczy, a podpalane były właśnie jakieś parasole i tego typu rzeczy. No i w związku z tym wprowadzono zakaz używania parasoli, altan, namiotów i jakichkolwiek innych sposobów ochrony przed słońcem. Więc okay. Totalnie nic. Więc jeśli planujecie się tam wybrać, wyposażcie się po prostu w jakiegoś dobrego SPF-a.
1: To,
0: mało tego, jeżeli się nie będziecie trzymać tego zakazu, no to też jest opłata w wysokości 10 euro za samo wejście, w ogóle sobie wyobraź. Moment, jakie tutaj...
1: Ale
0: nie mam
1: w sensie,
0: informacji,
1: w sensie,
0: jaka
1: czekaj,
0: będzie kara, przepraszam.
1: Ale w sensie, czekaj, płacę 10 euro, wchodzę i wchodzę z parasolem i wtedy mogę?
0: Nie, czy... nie, to przepraszam, to jest mój błąd. Nie mam tutaj podane, ile potencjalnie kosztowałby taki, nie wiem, mandat, taka kara, ale generalnie, no to samo wejście na plażę teraz też kosztuje 10 euro.
1: A wyobraź sobie, gdyby w takiej ustce, albo w koło brzegu,

0: nagle na plaży zabroniono parawanów.
1: Wow,
0: no co to jest... by się zrobił za jazgot?
1: Tak jest. Polski odpowiednik, plażowy polski odpowiednik amerykańskich Turf Warsów by zniknął. Bo w sumie trochę takie zajmowanie terenu trochę no by było w sumie. No, w każdym razie dosyć niecodzienny przepis. No i cóż, to tyle po prostu. Oni mieli parasole, już ich nie mają, a u nas parawany dalej są. Ciekawe, czy to się zmieni.
0: W teorii powinniśmy teraz zagrać parawany tango, ale tego nie zrobimy.
1: Ale zagramy Walk on the Earth w utworze Knock 'em Down.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Tak jak wspominałem, mam polskie tematy, ale nie do końca zawsze, jak się okazuje, o Polsce, ale tym razem o Polaku. To jest temat, o którym mogliście słyszeć, bo był dość głośny w zeszłym tygodniu, ale i tak stwierdziłem, że o nim pogadam, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, bo 39-letni pan Dawid Schulz, Polak, od lat mieszkający w Wielkiej Brytanii, wygrał w internetowej loterii luksusowy dom wart około 1,8 miliona funtów, samochód terenowy oraz 25 tysięcy funtów w gotówce. Gratulujemy bardzo serdecznie. No i co się robi z taką wygraną? No się zostaje i się korzysta, prawda?
1: Chyba, że. Ja znam tę historię, przyznam ci się, bo jak szukałem tematów, to się nad tym zastanawiałem, ale stwierdziłem, że poszukam dalej.
0: Tak, otóż nie tym razem. Mężczyzna, który pracował wcześniej jako konduktor i maszynista kolejowy, przyznał, że mimo ogromnej wygranej nie zamierza jednak budować nowego życia na Wyspach. Jego celem jest sprzedaż nieruchomości i powrót do Polski wraz z rodziną. Jak podkreśla, od dawna marzył o powrocie do ojczyzny, a wygrana daje mu finansową niezależność i możliwość rozpoczęcia nowego etapu życia bez obaw o przyszłość.
1: Tak, bo z tego co pamiętam, w tej loterii, czy jakkolwiek to można nazwać, wydaje mi się, że to była chyba loteria, bądź jakiś konkurs, jak zwał, tak zwał, to zwycięzca miał dwie opcje. Właśnie dostawał ten samochód i nieruchomość lub nieco mniejszy, ale jednak ekwiwalent pieniężny. I właśnie chyba na te opcje nasz Polak się zdecydował, jeśli dobrze pamiętam.
0: Warto zaznaczyć, że w tym momencie 2 miliony funtów to jest równowartość niecałych 10 milionów złotych.
1: No więc można sobie życie ułożyć, co?
0: No i ja bym sobie na nowo ułożył za 10 tysięcy, a dopiero miliony.
1: No widzisz, jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia, można by było powiedzieć.
0: No jak głodny trochę jestem.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: No, to prawda.
1: W sumie to lepsze nawet.
0: Oliver Tree i Robin Schulz.
1: Schulz swoją drogą.
0: No właśnie, w utworze Misiu. Takie memorandum trochę dla pana Olivera Tree, którego nie ma już z nami.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu o obecnych trendach, prawda, o gromadzeniu butelek i masowym zwracaniu ich do butelkomatów.
0: No.
2: A teraz porozmawiamy sobie o nieco starszym, w zasadzie to dużo starszym trendzie, który można by było nawet podpiąć już pod tak zwanego martwego mema.
0: Mumifikację.
2: Co?
0: Nie wiem, trend dawno był, kiedy robili tak.
2: Dobra. Wracamy do tematu i to jest przy okazji sprawa, która zahacza o tematykę kierowców. Jak słyszysz o jakichś trendach z przeszłości i kierowcach, zwłaszcza tych źle parkujących, to przypomina się jedna rzecz.
0: Karniaczek.
2: Karniaczek, mm-hmm. Dokładnie. Czyli pewien organ, prawda, naklejka, taka paróweczka, prawda. Generalnie jak ktoś słabo zaparkował, to mu się nalepiało takiego. I generalnie, uwaga, okazuje się, że ktoś jeszcze tak robi.
0: Taki karny kaktus.
2: Kiedyś ludzie naklejali na samochody te naklejki, teraz wystarczy, że wyślą nagranie do StopHama. Ale, uwaga, w Płocku pewien mężczyzna, 52-letni, właśnie cały czas taką praktykę uskuteczniał. I nie uszło mu to na sucho, ponieważ okazało się, że mężczyzna odpowie przed sądem i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jak myślisz, za co? Pierwsza myśl? Co, jakiś wandalizm?
0: Za wandalizm, za niszczenie mienia.
2: Bliżej tego drugiego, ponieważ pewien właściciel samochodu właśnie w Płocku dostał taką naklejeczkę i po oderwaniu takiej naklejki zostały trwałe uszkodzenia lakieru.
0: Mm-hmm.
2: A to nie jest tania sprawa. Poszkodowany oszacował straty na blisko 5,5 tysiąca złotych.
0: Oh, wow.
2: Mała, drobna wręcz usterka lakieru. I ja nie mówię tego ze zdziwieniem, bo ja wiem, jak to działa. Praca lakiernika jest cholernie droga, ja przepraszam za wyrażenie, ale malowanie jednego elementu potrafi zahaczać o koszt 1000 złotych.
0: Na czym to nakleił? Na Porsche?
2: Nie wiem, co tam było, może też jakiś drogi lakier. Nieważne. W każdym razie, bo tam były dwie naklejki swoją drogą, jeśli dobrze czytam, to tam były właśnie dwie naklejki. Sprawa została zgłoszona na policję, mężczyzna został zidentyfikowany, usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, no i przyznał się do winy. Tłumaczył swoje zachowanie chęcią zrobienia na złość, więc kolejny element polskości mamy zachowany. Jak przekazano w komunikacie, funkcjonariusze znaleźli w samochodzie mężczyzny 18 podobnych naklejek, co może wskazywać, że planował podobne działania wobec innych osób.
0: Seryjny naklejkowicz.
2: Seryjny naklejkowicz.
0: A ja mam pytanie. Czy ten, co tak źle zaparkował, to teraz został karany za złe parkowanie, tak przy okazji?
2: To jest dobre pytanie, bo wiesz...
0: Czy tak po prostu mu to uszło płazem?
2: Właściciel samochodu przynajmniej miał dowód, a jak przeparkował, to dowodu na jego złe parkowanie już nie było.
0: Jak znaleziono tego naklejkowicza, to pewnie po jakimś monitoringu. No to ten monitoring też musiał pokazywać, że samochód był zaparkowany źle.
2: Być może, ale o tym nam nie wiadomo. No jakby nie patrzeć, mandaty za... Gdybyśmy w GPS-ie rozmawiali o mandatach za złe parkowanie albo coś, to by było niesamowicie nudne.
0: To prawda.
2: A to jest jednak ciekawsze. No w każdym razie będziemy się już z wami tym akcentem żegnać, bo to był ostatni temat na dziś. A już się rozpoczął mecz
0: Egipt.
2: Belgia-Egipt. Jak na razie pewnie 0-0, bo 10 minut minęło po 21. Kuba na razie to sprawdzi, a ja się z wami będę żegnał w tym czasie. Kuba, uwaga, chyba, że już jest. Już mamy wynik, jest 0-0, więc teraz już z czystym sumieniem możemy się z wami żegnać i odesłać was, jeżeli interesuje was to, co się dzieje na tegorocznym mundialu, na tej edycji bardzo amerykańskiej. No to lećcie oglądać. My się z wami żegnamy i życzymy miłego tygodnia, a w nowy tydzień wprowadzali was
0: Jakub Green
2: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Dobranoc.
0: Cześć, cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator, twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne, prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator, twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.